Świata wszyscy nieskąpani ci, świętych czesów, czesów błogosławę. Tajemnica formu tych moich, czaruje duszy, mękwić u słowie. Ichni swój, uchciły mnie chmietyczny, przekładaje w symbol czytory. Mogę wyrniać tak niżno i mrywo, zwracając nas do istyny obliczem. Z tego kola wypasty możliwo, wyszedł centrum.